Da, gužve su u prometu, znamo i sami kad je takvo vrijeme, onda se polako naši dragi turisti spuste malo u grad i onda imamo problema